moje mocno lubisz ty. Ty dreczysz moje czuwy, moje czuwy dreczysz ty.